adeɛ ne pɛ sɛ ba biribi na asi kwan sɛ nuanom mepɛ sɛ meba mo nkyɛn ɛnyɛ baako nyɛ ne mmienu ne mprɛnsa so nanso satan yɛdeɛ ɛ a ɛsi me kwan awurade nyi satan akwansideɛ biara mfiri hɔ awurade nyi satan akwansideɛ biara mfiri hɔ akwan mu ɔbo nsɛm nneɛma biara wɔyɛ no wɔakwan mu awurade nyi mfiri hɔ awurade mmerɛ no ase awurade mmerɛ no ase